kuje, kuje. Halo, to klip on, ty kuje wszy. Halo, bawona, ty kraj po mnie.